Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwolnij bezpłatno od radioplay.bg. Energy.

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy. Inaczej mi się pejść, bo ja chciałem z was.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
4: They don't run away.
5: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Najgorszy w radiu, najgorszy ty wolisz.
7: No, bo ty nie muzik. Brawo.
8: Od 90.
2: Radio Energy.
0: Radio Energy.

2005. Samo w Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.